0: Włoskie radio muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio 1. Teleradio 1. Teleradio 1. E cominciamo a saltare.

0: Włoskie Radio Muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio 1. Teleradio 1. Teleradio 1. Teleradio 1.

0: Włoskie Radio Muzyczne gra najlepszą muzykę włoską. 24 godziny dziennie. Również w Polsce możecie słuchać programu Teleradio 1.
1: Teleradio 1. Teleradio 1. Teleradio 1. Cominciamo a saltare.